0: nkyɛ wo anaa ne wokae yare bi apoa wo na wonim sɛ woawu awie na no accident bi asiiɛ na wonim sɛ woawu awie nanso ammerɛ Jesus abasansa
1: sowotie hɔ ha akyi pɔnkɔ